Cheikh Mahfouz noy sen ansar ma nek mu nek nak morso bu nays ma ci jajeufal fu way meuna nek rek ci Senegal ni nak nak tay taxawayu Arafat la li moy ciiru radio Senegal barki demb ak demb ñi ngi won popam ngeen tay ji nak nga ñinga jëm makka.